Jako torajev, jako nalka, raša ne najko zotna, velte v te jode lulululululul. Loven ača nare vedi mohtala, maj kahča kahča kola.